0: Marko skače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
1: Trga hlače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
0: V roke nosi, v roke nosi.